0: ewe yatuke yo yadumuka ati mama bangu vya migo bansamba ni kumutwe era ni misitaka wanga omuzaire lwo busungu yatandika uyombirombira jire kuisomero ati nani misitaka wanga lwacha kuba mwana yasamba ni kumutwe ebintu ebyo tibyenda nze oli kukiswa kyoli kukityangirira oti ekiswa kino nze kyansi neirayira ni bwe nkisamira tikikagulusa ngaye muliranwa gali agagulusa nswa olwokuvaawoko sinaabantu nti bakitaire muzimya wulira akaliro wulira akaliro wulira akaliro wulira akaliro
1: olitiisa tiisamu kale oli kukinaana munaana olwalero abembi bano just omwembi ali kutuwaamu ku buwe aye nga ekinusi kijja kuba wali enamu ngaalwe olunaku lujja kuba lwa mukaga basebo nimanyabo omuwanguzi wa nte nongera obategeeza we tulijja okuba okuyingira kwa 15 basebo nimanyabo embeera diritandika saawa 3 otatuuka ku 8 nokoti nze nga ndwire 15 kubanga esente dine 15 dolijjotola nedirijja okola ku bintu bino wamanga tenti security